0: Mokwano shi. Jiri mumateka.
1: Ago mateka.
0: Buri woge ba wona jiri mateka.
2: Wana bana kuna sugar.
0: Sugar.
2: Bedroom mazuka.
0: Bedroom mazuka tujende. Alo. Bumwena wanongo liku jena ngo denu. Bumwena denu an, tina uwe tuwete langa tuliku jena ngo denu warega paka. Ebuona
1: Bumwena
0: tujemu ma

0: Waje? Kali ni wani usinzire wa? Na wandala mlibulu unji? Tujemu maizo.
1: Baba naona watoto